0: Scusate, so hut puto gensi schoranja, statu jeme petschmitschno popetschiche, mi popoku katka pöpelec jako reinscha redaktorka do wusowania, a z najlepszymi informacjami, stoisz sobie wusowaniu koła, dobranie katka.
1: Dobranie Diana. Hej, a gensa to statu jeme wieso z wokleczanskiej szulu do nowego dnia, a to nic jenoż z uszymi tymi kocisz maja te ledne próbowanie, ale przede wszystkim też z pilnymi sportocami wokleczenia jako w obczeliciu so tutun tydzienia związkowym finalu w volejbolu. Hej, będą szło
0: za tutun... Cieszę, huskoczyła nie nic, szczęty, bo nie się raja,
1: albo... Tyle miejsc nie są wudowili, ale będą szpota za nas dżęca rano. Tutun sportowy podok Berlinie zima. Nimo toho podamy so dżęca z mierczynym węgom do Bangladesza, a to w naszym wusywaniu www. Nimo toho zabieramy so też z aplikacją Frei. A z nowościami z letnie zromadzizny GEMA przyjrzymy się na dom Szymon Heluszka.
0: Po takim programie je cyle połne. Szymon Mieczyno Popieczyć, Renio so z nami stała czekatka Pöpelec przy mikrofonie, a ja Diana Fryczec, Krymysiowa. Muzyka.

0: Dobry mieczny bocy, wielki nasz jest się. Za nawoknu dzieci, a modostni rozumnie ze smiediemi a szmuratkom obkadzec, cena z gierem noze przyja ekspercza praja, zo je lepiej dzieci a modostnych przy tym przewodzić, miesto jenoś kontrolować albo zakazować. Ale jak tole zmistrować, proszę ja so, cyle woprawnienie noze tyś starsi. Dobra powieść je, zo mamy pomocne sredki, kotryż chodza so do 7 dnia zatwarić, a to też jeli starsi pełnie działają ludzie, maciła kotry na to masz przykład na przykład.
1: Hej, jenoś 5 do 10 mniejszy szydne trzeba czy na przykład za program Fraj. Je to app za dzieci 1 do 15 lat a ich starszych. Każdy z nich instaluje się app na szmuratko. Potem startuje z romane 21 dniu trajacu challenge. To jakaś małara. Starsi a dzieci dostanu przez video albo tekst pokiwy za wiadomy wopkac z mediami a nadawki. Skotumisz może dybki zbierać.
0: A jedna tema aplikacje Fraj je na przykład, jak spoznajesz wotwisność od interneta, a jak so przed tym szkitasz. Szczera su poprawą przyczyny, zoscywa wopak z mediami wopka dżamy ludzie.
1: Tu menuje wuwiwario programa Fraj mestrujem pobrachowacu strukturu w swobodnym czasu, albo pobrachowac regule, albo zo so w swójbie mało ze sobą ryczy.
0: No ja nie, to wujkę praszenie, jak możesz to zmienić?
1: Tu namietuje wulety albo rajne wieczor planować. Albo zo se starsi a dzieci na przykład raz zromadnie wobladaja. Z kim se dzieczo poprom na szmuratku pisa? Przez zabawiacy natwór programa Fraj je tole woprocze lusho, a akceptanza dzisza je wecza. Hacz też jednore tak, z tutym wodpoladom wokoruszka przyjdziesz.
0: Czekuj so za informacje, wodkaz na damotnu app Fraj namakacze na naszej internetowej stronie, a też w naszej app MDR Serbia. Czesacz mięciu no do 6 Czechii żoje.

0: dzieci, dobranie.
1: Dzieńca je 8 meja. Stawi z niskich kniach je to 8-bity dzień, kiedy mianujemy też dzień wyswobodzenia. Dzieńca przed 1 a 80 letami jest so druga światowa wojna skończyła. Nałodnicy niemskiego wojska są podpisali, że wiace dalej przeciwo tamnym krajom nie wojuje. Za wiele ludzi, znano też za waszego pradzieda albo prawoku, skończy się z tym czas stracha. Wszako bieżu tak mianowani nacjonalsocjalistrza ze swoim nałodu Adolfem Hitlerom swoją moc zubili.
0: Czy dla so dzieńca jeszcze na to dopominamy, że się hiże dlije, choć 80 lat nimo?
1: Wopominanie na kunc wojny je wo sebie toho dla ważne, so bychmy ze stawizną wuknęli, a si stajnie zaso uwiedomili, so dobimy zwady a konflikty spytać mieliwe rozrysać.
0: Tyś dzieńca mamy wojny, nic tu pola nas, ale drudzie na świecie. Czy dla człowieka jest cała wojny wiedu?
1: Trudy nie może so szefojo kraju dojednać, a spytaja potom swoje zajmy z broniemi a wojowaniem przesadzić. Chcedza na przykład woli, albo druhe drohotne surowizny, kiż tam drugim kraju maja. Przy tym, że przeco wo viace penies, albo viace mocy.
0: Dola tyś we wojne dała regule a przedpisy. Bönisz to nitko kytro spodziewne klinci.
1: Cyle prawie. Tajke nieszto riaduje so przez ludowe prawo. Zapad wojny je to napisane w genfskich konwencjach. Na przykład zakazaja tute wojskam, zo dzieci, szule albo koronie nadpadnu. Nażel so tute zakonie husto niewobkiczbuja. Wuslitk, wo sebe czynaj słabszy czapia. Dzieci nie może doszle chodzić, koronie nie może z puszczą nie pacjentu zastarać, swójby dobia swoje doma opuścić, a drudzie domiznu pytać.
0: Znano znajdzie tyś wy dzieci, młodostnych albo swójby, i su z Irana, Afganistana albo Ukrainy, czekać dobieli.
1: Abo słyszycie niemale szydnie niekajke rozbne powieście, a drudy, gdyż się wieczo wusnyć nie możecie, macie strach, że wojna też k nam przyjdzie.
0: My chcemy z wami o temie wojny na świecie poruczyć. Jeśli macie wy znane ukraińsku przyjaciółku albo przyjaciela w radoni, albo jeszcze so w szuli, albo w przyjacielskim kruhu z temu zabrali, a chcecie wasze myśliczki k tomu dzielić, potom so rady pola dundaka przyzyłcie.
1: To dzie cyle lochko. Poladajcie app MDR Serbia albo na nasze internetne strony. Tam dziecie na podcast dundak, a cak, woczyni so kontaktny formular, czyż możecie nam wasze myśli k temie wojna napisać. Što was hima, što si przyjecie, albo szczerzno nikomu raz wojny dla pomali. Pisajcie nam.
0: Potom so pola was przyzewimy, z wami pobachtamy, so by z toho nastało wusywane za serbskie dzieci. Zromanie so tajke ciężkie temy, kaś wojna mianuce wo wiele lepsze wobjednawaja.
1: My nie ciężku, ale za to kietro swódku temu mamy jutce za was. Dundak by mianuce pola sydom, wopak, pola nydom jednacze kuzlatku na łopycze.
0: A wam jutce rano napodziewajcie ich wo tym poeda.
2: Tunda! Tunda doma je!

0: Tej časy mije, metanjo, no vo panči cosme dženzara no nižo rečeli, tež v Koslovi konc tedženja mijo metaja juce, vod popodnja peči izmijatam dječi rys prijotovane a večo prizamtnje zapisane program z remi a nedželu. Preprošuja potom o džesačih na rajnče pivo a s tradicionelnim koparskim turnirom samo sobie poskyčuje tež kofej popodnju 2 maj a k tomu zaklinči dujaska hučba a v rečeli kulturnego programa potom też mijo metaja, a też z Koslova nadzijamy so na mieno miejskiego krala. Z tym dobre ranie je na busetmich.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobre ranie. Na związkowym finalu Modzina trenuje za Olympiu Berlinie je volejbólowe mustwo w Okleczenskiej Wyższej Szule, co na tym miejscu obsadziło. Po trzech porażkach w Mierzegole rajeszy serbski team czera w doskończne zamysnienie. Tam przesadziło się przeciwo mustwu z Borensko-Pfalcy w rie w ocinatym miejscu z Okleczenia po to mustwu z Zaksko-Anhalskie snadnie z 1-2 po sadzbach podleżeli. W Okleczynie pod nałodom wuczeriu Stefana Wenki a Krzeszczana Bemaka su Zaksku we volejbólu starobnie klasy U18 z jaskowym finalu zastupowali. Gminska rada w Bošicach je wczoraj w obsamknęła, że nie będzie leżoność niedoższej wietruskiej szamotu nie iżo kupić. Z tym je ona swój rozsud ze z początka aprila zasoszczazała. Przyczyna je, że je można inwestor odskoczył. Po jeho predstavách mieše sa miestrujem tiež nedoša železniska čára mies svetrovom a stružu znova natvarič. To pak by po svojach viesnanosti stania ručeria niečo 5,3 miliónov eur pvačivo. S tým je prichod ležonosť, čo samo šamotunie zase nejasne. Žanich druhých kutných zájemcov praje viesnanosta tu kvilu nie. W gminie Dziewin mają so przychodzi wudowki wiatrza 400 euro od zorielskiego okresa dołolić. To zdzieli komornica Dana Pilowa na czerwszym posiedzeniu Gminskiej Rady. Tyż z początku mierca w obsamknięny etat za 2026 nie był od zorielskiego okresa przyzwolony. Z dobą ma so hospodarski strukturny koncept hać do leta 2029 przedziewać. W tutych letach planuje 24,000 euro zalutować. Dalsze możliwości wiesnanosta Sebastian Bertku nie widzi. Zamierowy związek Wóziska Jezorina Zakska chce dalszą pasażerską wódź w nowym związku jezoru na mierzyk Braniborski zasadzić. Ona ma podobnie wielka być, kiedy się znata Santa Barbara, która się na Zwokomorowskim jezoru jeździ, ale trochę niższa, żeby się przez tunle w Koszyńskim kanalu a do smiera na Rheinski jezor dostała. Nowa wódź zmieje miejscno za niedzie 100 do 120 hostci. Hornistwowy zanierer LMBV je ważny projekt za zastaranie z wodu we Łużycy niemale zakończył. Tyle dny je zawod Mostaj nad Małej Szprewiu planuje się w gminie Szprewiny Do, k zjawnemu używaniu przepodał. Z tym je wódwa ryki po długości dobrych 5 kilometrów niemale dokończony, zdzieli czera LMBV. Małej Szprewiu suminene 8 lat rozszerzyli, zamuli wiatrze wody otworzyć. Rika dodała wodu do zbiorniku pola Waza, który miestrujem zastaranie z wodu w Botach a Berlinie sobą zaruczyła. Całkowne koszty za wódwa ryki wyczynia niedrze 5,5 milionów euro. To bych upowiedzcze, który namakacie też na naszej internetowej stronie albo na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Nas oczekuje kitro pomroczeny dzień, ma pak sucho wostać o to przy 12 do 15 stopniach. Sobotu a niedzielu, po takim końcu dzienia zmijemy słońce z mroczelemi we wotmienie. Pokapacz masa jenoż rzadko, żywe srebro potem zase stupa. Sobotu na 19 a niedzielu na 23 stopniu.
0: Niedzielu nie ma czy wyfirmowanie wykroszczyca, ale prynesatu
2: upręgnie. Prynesatu upręgnie.
0: A, tak zrobię. Bidiš suche bič, dobro jezbo do dženznišeho ranja, ničo so nie stava.
1: Serbski rozvoz.
0: A však viesče, jeli vám niešto na útrobie leži, prrng, zazvonič, abo tik, tik, tik, tik, tik, napisač, a potom sme zjazani 4 minčine po napusedmiche.

No ino, das pytasz, że też kmelika samochod odzbyć, tak telefonist nie by można, niedyś i poradziła słowiańskiego rodziszcza Heiko Kozel, sapskim nowinam zdzieli, że z kmelikom już rozromadnie nie dziewa, a z nowym projektem też niczo czynić nie ma. Kmelik biedrze rodziszcze wodnajał dosta pak soborzy do finansjalnych wyszparaniu. Dokież najęcki penis mzdy, a też z liczbowanki wospiec czasem zapłaciu nie, ja sam miesto Wietoszu zrečenie z nim upowiedziło. W februaru potem sledowaše insolvencne jednanie. A najebač to, že ho planuje kmenik netko nul předovzačecký projekt, abo lipe prajne pospyt pod mienom Slovianský svet Lužica, abo Lužica, ma internetna platforma nastač, kotraž živý Slovianský svet vosreč Vúžice pokazuje. Sledovo tutoho projekta je znova we Wetterschule. Nejasne pak je dale přichod slovenského rodišča v Radušu, kotrež je tu chvíľu zaurene. Následníka za kmelika menici ešte namakali nesu.

JD Messer, Zaprawi, Wuchbu, Gish, Spiwaya, Dojensnisha, Rania, Nowa Doba, a to je Gabriel Momea. A potem przyjdzie jeszcze Saniem do Was Gokoj, Sumanaje. A to je dobyczarka szwedzkiego Eurovision Song Contesta przed 5 letami, a przed 7 letami Loreen Tattoo.

0: Sirioenske Skupine sam vodost nech vohorni vužice maški su. Die Spravidwohne na Jemischu su da serbska Rioenska Skupina Smerdžaca, serbski folklorna ensemble Vudvo a Vužiska Rapsodia. Bunđelu bi cva švita Rio Barrio a Rio Vako ve vusovanju radija Zatkula a su tam ričeli vodoživinjach ve i skupinach a vizotiš vo svojih rejach.
1: Ja si musu upala nas pala vudora so do publikum šeci jara veseli, že mone za zriju bíži, ki še mdojaci sparevovali, a tež musme za festival oni jenu cíšte noriju nás učuvali, a to je so de publikum jara pšiuzovo.
2: Tun serbski publikum so veseli raz nešto nuho vidieť, a moja ako rapsodia so vizovo to staramo, so tam neke na vulka ličba nuhoch serbskih riju najvišu stý, ale ja dobu pšiznač, so tež terie, kotre smomu pola vudvore, cas ve smerža cizno Cele wusto widzieli, maja swój cele swojski szarm, to reka modernizacja haj, ale przy tym nic na to pozabyć, to są po prostu nasze koreny.
3: W Smerdżace jest nasza dewiza tukwilu, tradycja, już to ważna, my potrzebujemy nasz dorost, co czas czekaj na dyda, możemy nikomu Smerdżanską rejować, kajś wu. A ja tak mówię, och, ja so sama muszę, ja go żandusz, ja z nim mam na to. Ja to tu ale radę pon rejowem, gdyż tak daleko ja, ale te mają cele inne, że zapali toż za to, że oni muszą pon skuczne te reje, bo tych wulkich rejować tak rec. To ale, te musi to ale wizo zdziarzymy, ale nam to wizo tej starszej že ti veselo čini, když mu nešto nušo mora suspotamo.
0: A to bi še malo vůřesk punženišo vůsevanja, cvou razmovu můžete si ještě raz naposkač. A to na naše internetové stroně a ve naše app MDR Serbia. Tam je podcast punženišo vůsevanja zadkule přístupne a přichodne vůstup serbských modrch Riovario a Riovako. Vidíte nedělu popodňu ve Pančicach Kukově na meje mětanju tam pokaza vůžiska rapcodia, što ona zamože. 10 minut do 10 minut.

Künste genia stoi przedżoriami, burza ta zase wesebne, niżu luga stoi szykne, mamy wesryżiszczu. Zawieszczę, co się już nieco predgezeli, na ten ju maszerio. Gaż, nie masz jeszcze idei, pen bydjeli westaś przy radiu, smyga zase kulturne pokazki, za künste genia za was zestajili, zy wie, aż budu czy kesarskie pedla. Wocom, mimo tego, to grono burza to słyszysz net, witam was uczomnie na magazyn. Ku końcu tygodnia przy mikrofonie Jozawa z Ania Kochoć-Schwarzowa.

Jo, Mama Joni, Lubscha na Zewem Swisze, Kwitki, Jose Zasłużyła. Szykne mamy Susy to zasłużyli, dlatego myślisz, ob czasem szykne na to, aż nie żylu burza maminy zin, lubi się.

0: Finale miastem wesmego cytańskiego ubieżowania za dzisi bużo zinca weserskie muzeuchowe mieszcze zegar dwieju se zachopio. Cytańskie ubieżowanie ugotujo riecne centrum witej hovareszo buzu, a przymnio jo nento sobu żywaszer Max Bagajns, któryż jo finale teke przygotował. Dobro żyn, Max.
1: Jo, dobro żyn.
0: Ja, finale toga weznamienio, aż su dzisi do tego już w szulach cytali albo przecytali, jak to wytbierze?
1: Su to dzisi tych styrych horto w Żyluje, Berkowach, w Briazenie, respektivnie Strjażowie, a w Wietoszoje. A oni mają przed sej namiestnie przed ubieżowania, a to su szake teksty, also relativně małe texte, maximálně 5 minuto jo dovelone. Na větše part Žišec Čojenka máme texte ve Jill Francis Ketlicojec abo ve Gerata Nagore teke texte togo Rufus Rieda ve Dorothee Rabojc.
0: Jo, co je cíl takého cytenského ubižovania? Dlacogo je to vážne? Dlacogo to kutujošo?
1: Ja, ako recne centrum Vitae, jo se vie náš nadok, vesebne žiši za to ubužíš ze serskú riecu zabieraš a také viasele mieš abo dojšpíš v citaniu, v písaniu to cetenské ubiežovanie ako nientové vesemem udašujo. Jo se vie perfektná gržba za to. Jo to nieco riednego až mögu v Serské muzeju ho v miestče. Malo event doživíš a máme pen placky, kafé, té, also to spiechovenské tovaristvo Serského muzea nás bejne spiechujo kúždy leto a teke leto sa.
0: Viele žišiga sobu gotujo leto sa. Jo to tak, až vyní se jasele na to, až máš o dosť, ak sobu gotujú?
1: Ja, also pepšom sme leto sa samo z živie šišimi licili, ale niento, jo sa ta licba reducirovala, máme 7, ale veto ešte či gosti z Vietošova. A jo, viele ľuží petakem. Jedna piešnosť, čo ľuží na tom dňu. Žiši 7 a dalšne sobožieva šerie a teke studenty z Lipska, to groni jo, viacej ak piešnosť, čo ľuží na tom dňu. Ako sobu pomagajú, ako to všetko realizírujú.
0: A smiel pente staré, že teke přiš, alebo jo, kto sú te prísvochadet?
1: Se vie, te hortnarky přijdu sobu, se vie, až je teke vytvorené za starejších a druhých gostí.
0: Vygotujú, že to nento predný raz, a kak ste to doživili?
1: Jo, no, ako s tými všetkými vecami, ako smejom leto sa prigotovaš, som ja s tým v 5. mesecu toho nového povolania ako projektové sobožievašer. Najväčšie viasele za mňa jo, až mogu také svojské ideje a predstajenia pičku realizírovaš, až mám relatívnu kreatívnu lichotu.
0: Po takim budżeta redne wetpodnio, żinca, za te żiści zegar dwieł se zachopio w Sarskim muzeum. Jo, a ty doby szary, ty najlepsze, co wy nie będą dostanu?
1: Szykne dostanu na kuszty pat tutoku z słodkościami a tego opismo. Tej doby szaria, a za to groni z starstwowej klasy drugiego a trzeciego letnika, a z 4. do 6. letnika. Dostanu vesebne opismo a máme leto sa samo vesebne šišč ved Zigiko, ako môžeme žišam dáriš, tak až majú raz nieco nového.
0: Zigiko, za tých, ak ju neznajú, umiel, co ka to jo?
1: Tak jo. A viegin obdariona a milujú tak v anime stílu, cesto s serskými pešikami.
0: Po takým žicime viele viasela, žínca, viele úspecha a my pens naš môžeme znati cíniš, kto jo dobou to vesme cetánske ubežovanie Riecnego centruma Vitae. Jo, to jo bol Max Bagajns, učobný žik.
1: Učobný žik a na strove zase slušanie.

0: Což digitalizáciu nastupa, jo mesto Grodk prišlo do predka, ved nienta živa s tak pomenionem KI-asistentom a taky mogu Bergarie užívaš, se s ním četováš, to groni komunicírováš s kumšnejú inteligencu. Jej písaš, gaš kliknú na internetový bok miesta, gaš napríklad trebajú nikakú bergarskú informáciu. Nienta láže Grodk teke ve sarskom sedlenskom Rumie, kak wielega wie toż ta grotkojska KI w Serbach. Moja kolegoka Diana Szecowa, ja tu KI raz testowała. Diana, kaki zasiść masz?
1: Ten digitalny asystent ja nie pewie raz już jadna pomoc. Tak, ako to znajomym jastem wird drugich rzecznych modelu kasz ChatGPT, a jo, wenn już szake wie w Serbach. Asch laže Grodk ve serskim sedlinskim Rumie, asch dajo Grodku sersku kulturu a nawogi, wenn teke wie, gasch zu ja serski povedasch, wenn dem se obrošič na serski kontaktove birove Grodku. Aber gasch zu ja, asch moja golle de serski ugnusch, wenn wie, asch schuli ve selesne to pobituju. Letzte informatie pak pschaue, aber aktualne su, to zavisce nevim.
0: Jo, dauertege nieco, což wenn nie wie?
1: Jo, malznie mago još aš ma granice. Například nie mogau rozkvadovaš, co jo nimski převožk vet miestšajnskego titela Parlicka Vúžice. A nie teke znau rozdžil mjaze dolno a gornoserbskeju recu. A vodu jo teke malznie vjelgin povjachne, pen přidu take pošykne ugrona, kaž miesto Grodk spíšu jo to serske. Wenn je mejo jano z tych informacji podzeraš, ako wyslizenie miesto jomu dajo. Ale znaš to teke čochu pokažo situaciu togo serskiego w Grodku. Což dokradnie nieco wiežeš k tomu serskiemu w regionie, pen neskere miestčanske zastojnstvo nio nielepše, abo nebedejo byš jadnučki na granjanski partner.
0: Groni moja kolegoka Diana Šecová v novém KI-asistenče miesta Grodk. Mežik Diana.
1: Rád se stalo.

Na, na, let nu, komor nu, musiku jo vam kaza ne žinca vjaco, dobar ko, vetam ni evangelske cerkvi ustupiote absolvence dolnosarskega gymnasioma, berkojske soče este a almut budeši nojc, a to gromaže z mamu a vesadneju kantorku Lydiju budeši noveju. Este jo studirovana čelistka a muzikova ceptarka soču almut znaju berkojske teka ako vesensku göj Zuko, ale cewa familia jo krado muzikaliska agrajo na WC instrumentach, słyszysza klasisku muziku na violoncello, klavierie, precne flesche, orgelach, a wespiuje kompozicje wet Brahmsa, Dvořáka a wiele drugich. Žinca viacor napovese mich zastupio liche. Jo a WC kulturnych pokazku zmiar za was, net Maria Ilikowska-Winklerowa.

0: serwis.
1: Coraz my już obsia przosyli, nien to iści raz do pomnieju. Na riecnu kafejuniu jo wam kazane do deszna. Tam ne riecne gniezdo na zaziewic dwerie wetwery jo swoje ziura, a caka na was z dobrym kafejom, tyjom, tykańcom, a mazańcom. Serski spiwaś, ksie z wami Zoriaki Azoriacki, a psiś do rozgrona, a to zin za wetpołudnia wetzeger na półstylich. Dobru Jezu wariś, a psitom sa skuriec pelepszołaś, meżosio, wicie psi wesebnem kurzu dolnosaskiej rycnej szule. Docentka Charlotte Kuszcyc caka ze szyknymi psicynkami. Kak im gronisz na serskie, a ketare wokable trybasio za psigotowanie dobrej jeze, to szo z geniosiowe kursu. Zanien meżosio se iści malsnie psi zjawiś we szuli. Kurs bujowicie sobetu wedzeger ziewisich aż do stylich. Małe a wielkie pekłady mężo się nadejść wicie w Strażowie. Tam buzio krzamarski mark. We dzwenice pesperomie najsy do smiera bryazyny mężo się peglidać na te wejzańskie dwery, co szo interesantnego hułaju. Szuzi, zioż wise balony, jo wetwerione wicie we dzeger ziasysich aż do cich wetpudnia. Iści aż do 7 junia stoi nuła wesebna ustajeńca w domu niskie muzeju w Desznie. Umiełcówka Birgit Ginkelowa-Sparska melują bildy, ako se na priedne peglednienie nie rozkładują. Tak, ako stare dopomniesia se pemałem wetferiu obgrydarieju. Ginkelowa przyobrosiła se miazy drugim zielonemu miestoju Berlin w casu NDR. Oglidaś mężoś o sobie obrazę psiecej we wetferińskich casach muzea. Niedzielujo przedsledna szansa oglądać sobie dolnosaskie ziwadło. Floppy Dolls przyjdu do Radusza, do tamneje kulturneje brożnie. Was wetcakujo muzyka z dobrych, starych, a nowszych casu, a lusztna sarsko-rycna gromada. Nimsko serskie ludowe ziwadło Budyszyn przeprzosijo. Zachopiju zeger styrich wetpudnia, a kertki dajo tykę przyjacornej kasy. Sledny termin buziopen 18 maja do południa w Hesiebuzu.
2: Jo agrajo przyszom wiedro sobu.
0: Wiedro.
2: Žinza ve stanje pomrocone pri maksimálne 12 gradách, niedej se veci padaš, víče mržeme se na svinca jaseliš a bužo šople až do 17 gradov a nežilo bužo nejrednejše žen s maksimálne 21 gradami a svinca dej svešiš na mamimnem dniu. Tak se to slúša.

0: Dybkunje kutniu mamu słyszymy żeńskiece do marykowania ze strjażoła.
1: A to rybniejsze dają było, ako te milchrampy słyszy byli. Te żydy są szli, te są dwie stundzie, są te mogę bruchowali, niż li są przyszli ślep. Ale pewnie se szukno wiedział, co się stało.
0: My wspominamy na ceptaria Kita Gryza ze Żyluła, kęć jo na progu 19. stolesza przez pisanie kjarliżu wiele cynio za zdżarżanie serskie rycy. A teke dwa žincajšnej fararja ste tema v programje. Ga bužo neželu v Borkovach vesebna svežinska namša. Ordinirovavej vordujo te Gottfried Wappler v Gokojskej vesaže a Alexander Reinfeld v Pizainskej vesaže. Snaž sčo v gumnje ju škukavu svišali, neželu svišime na kušte pat našej Kukojskej kukavje z Gornije Vužice zasi. To a hüschti WC, jasse na was wiasselim.

Künste genia stoi przed żoriami, burza ta zasej wesybne, niży luga stoi szykne, mamy wesryżiszczu. Zawieszczy z czasu już nieco predgezeli, na dniu maszerio. Gasz, nie masz jeszcze idei, pen bydieli westaś przy radiu, smyga zasej kulturne pokazki, za künste genia za was zestajili, ze wie, aż budu czeka serskie pedla. Wocom mimo tego, to grono burza to słyszysza net, witam was uczomnie na magazin Kokoin zu Jutischenia. Przy Mikrofonie Josa Vasanja Kochoit-Schwarzowa.

Ugnikie a ugnice a kovjegin dere mogu serski cytarz ubeżuju se žinca. Finale cytańskiego ubeżowania Rycnego Centruma witaj wetmio se žinca w serskim muzeju, a w tom žinca szaka naszym programie słyszysza. Mr. Grotk żywa z kumsznieju inteligencu, a myśmy raz kszili wieżysz, lec toszten KI-asystent nieco w Serbach wie. Na usilitki myśla szanarsk bysz, jo a nasi žiši могу теке нарыскі бүш. На жін сайшны чойын, көтіріш сме за вас ұпы талі.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ohrievaš Žižec Sebastro.
1: Českého programa.
2: Liebe Žiži, jak przy was doma ugleda? Masza mogę raz zasiść, aż ja wasza mama wesebnie kszuta, aż cesto miena, a nie z wami spokoją. Witko dolebujo rono żinca, taki sieżki żin ze swoją mamą. Nic nie ma, że gels pszałje gotowasz, sy myśli, ale ja to naprzaudu tak, słuchaj się raz.
3: Hallo Mama.
4: Oko gnusche gelatsk. Staj sveju dobovo netam. Žož svuša. Sveju jako poves na regal. A nije, nijem to žednu bananu do objeda. Som nama njeco svodnega navariva. Peš, Vito.
3: Ach, nijem to runo nic.
4: A mimo toga se išči svejih mazanih crejah. A za žaseš minutu bužemo v objedovaš. Zogodla jo víte v zlednem času taky neprisvišno. Vaciga je bo všetci prijedne. Dempe net za jogo cenzurami pügli vnuš. Naži juce nije se pügršil. Bipšal im nije me nic nad njom nadpadnuva. Ale tak, kaj se vin žinca zase raz zazražil jo, na, ja ne vem. Vito, Pisz, nien przosym k obieduju. Vito, kaga u wugleda. Nie som gaši kazava, aż dej svej lumpy zrumovaš. Tobołka hołka wesre szpilaże, a szuži jo para we twejch creju, Vito. Nien to pak net na flakušo zrumujoš.
3: Me, stara. No jo, gnadna knieni.
5: Vito! Se gitobe, přižeš nin přasim.
3: Jo. Och, nie spinnat. Ja ga nesem kroa, abo geza, až dem južo zase spinnat jist.
4: Spinnat jo strove a gitoješi mudreko, se na ne meni myslim.
3: To pak se ja predstajiš njamego.
4: Na, nien to kaši svoži, abo?

Jo, Mama Joni, Lubschana, Zebem, Swische, Kwitki, Jose, Zasłużyła. Szykne mamy, Susy, to zasłużyli. Dlatego myślisz, ob czasem szykne na to, aż nie żylu burza maminy, zin lubi się.

0: Finale miastem wesmego cytańskiego ubieżowania za dzisi bużo zinca weserskie muzeuchowe mieszcze zegar dwieju se zachopio. Cytańskie ubieżowanie ugotujo Riecne Centrum Witej hovareszo buzu, a przymnio jo ninto sobu żywaszer Max Bagajns, któryż jo finale teke przygotował. Dobro żyn, Max.
1: Jo, dobro żyn.
0: Ja, finale toga weznamienio, aż sużisi do tego już w szulach cytali albo przecytali, jak to wytbierze?
1: Są to dzisiaj tych starych hortów w Żyluje, Berkowach, w Briazenie, respektywnie w Strzeżowie, a w Wietoszoje. A oni mają przed sej namiestnie przed ubieżowania, a to są wszakie teksty, also relatywnie małe teksty, maksymalnie 5 minut jo dowelone. Na wietrze part Zizec Czojenka mamy teksty wet Jill Francis Ketlicoic albo wet Gerata Nagory. Teke teksty togo Rufus Rieda wet Dorothee Rabojc.
0: Ja, co jo ciel takiego cytańskiego ubieżowania? Dlaczego jo to ważne? Dlaczego to gotujesz?
1: Ja, ako Riecne Centrum Witaj, jo se wie nasz nadok, wesebnie zisi za to ubużisz ze serskiego Riecu zabierasz, a teke wiasele miesz albo dojśpisz w cytaniu, w pisaniu, to cytańskie ubieżowanie ako niętowe wesemem udaszu jo se wie perfektna gżba za to. Jo to nieco jednego aż mego w serskie muzeum w mieście mały event dożywisz, a mamy pen placki, kafe, te, also to spiechowańskie towarzystwo serskiego muzea nas bejnie spiechuje każde lieto, a teke lieto sa.
0: Wiele zisiga sobu gotuje lieto sa. Jo to tak, aż wyni se jasele na to, aż masz dost, jak sobu gotuju?
1: Ja, also pepszom sme leto sa samo z ziewieścisimi licyli, ale nie to, jo se ta licba reducirowała, mamy 7, ale weto jeszcze 3 gości z Wietoszoła, a jo, wiele ludzi petakiem. Jedna pierwsza z co ludzi na tym dniu. Dzisiaj 7, a dalsze sobą żyła szerje, a teke studenty z Lipska, to groni ja, więcej jak 15 ludzi na tym dniu, ako sobu pomagają, ako to szybko realizują.
0: A smieją pan te stare, że takie przyjść, albo jo, kto są te przysłuchary?
1: Se wie, te hortnarki przyjdą sobą, se wie, aż je takie wytworzone za starszych, a drugich gości.
0: Wygotują się to ninto predny raz, a jak się to dożywili?
1: Ja, no, ako z tymi szyknymi wiecami, ako smieją leto sa przygotowasz, som jestem w 5. miesiącu tego nowego powołania, ako projektowy sobą żyła się. Najwietrze wiasele za mnie, jo, aż mogę takie swojskie idee a przedstawienia piczku realizować, aż mam relatywną, kreatywną lichotu.
0: Po takim budżeta redne wytpodnio, żynca, za te dzisiaj zegar dywius zachopio w Sarskim muzeum. Jo, a ty doby szary, ty najlepsze, co wy nie będą dostaną?
1: Szykne dostaną na kuszty pad tutoku z słodkościami, a tego opismo, tej doby szaria, a za to groni z starstowej klasy drugiego a trzeciego letnika, a z 4. do 6. letnika. Dostanu wesebne opismo, a mamy lieto sa samo wesebne 6 wet zigiko, ako możemy zisham darisz, tak aż maju raz nieco nowego.
0: Zigiko za tych, ak ju nie znaju, umyl co kato jo?
1: Tak jo. A wiegin obdariona, a mylujo tak w anime stylu, cesto z serskimi pesikami.
0: Po takim życzymy wiele wiasela, dżinsa, wiele uspecha, a my pęcnaśmy, że my znaczycy niż kto jo dobą. To wesme cytańskie ubieżowanie Riecnego Centrum Witaj. Jo, to jo był Max Bagajns, uczebny rzek.
1: Uczebny rzek, a na strowy zase słyszenie.

0: Což digitalizáciu nastupa, jo mesto Grodk prišlo do predka, vetnenta živas tak pomenionem KI-asistentom a taky mogu bergarie užovaš, se s ním četovaš, to groni komunicirovaš s kumšnejú inteligencu. Jej písaš, gaš kliknu na internetový bok mesta, gaš napšikva trebaju nikakú bergarskú informáciu. Nento aláže Grodk teke ve sarskem sedlenskem Rumie, kak wielega wie toż ta grotkojska KI w Serbach. Moja kolegoka Diana Szecowa jo tu KI raz testowała. Diana, kaki zasiść masz?
1: Ten digitalny asystent jo nepewie raz już jadna pomoc? Tak, ako to znajomym jastem wird drugich rzecznych modelu każ ChatGPT, a jo, wenn już szake wie w Serbach. Asch laže grotk ve serskim sedlinskim rumie, asch dajo grotku sersku kulturu a nawogi. Wenn teke wie, gasch zu ja serski povedasch. Wenn dem se obrošič na serski kontaktove birove grotku. Aber gasch zu ja, asch moja golle de serski ugnusch, pen wie, asch schuli ve selesne to pobituju. Letzte informatie pak pschaue, aber aktualne su, to zavisce nevim.
0: Jo, dauerte genitzo zu schwinn, nie wir?
1: Jo, malzne mago josch aschma granice. Napschikwat neomogau rozkwadowasz, co jo nimski przewożk wet miestscheinskiego titela Parlicka Wużyce. A neoteke znau rozdziel miase dolno a gornoserbskiju rezu. A wördu jo teke malzne wielgin powierchne, pön pschidu take poschykne ugrona kasz misto grotk spichu jotos herske. Wenn je mejo jano z tych informacji podzeraż ako wyslizenie miesto jomu dajo. Ale znasz to teke czochu pokażo sytuacju tego serskiego wygrodku. Coż dokradnie nieco wierzysz k tomu serskiemu w regionie, pen neskere miestczańskie zastojnstwo nie o najlepsze, albo nie bedeo byś jadnuczki nagraniański partner.
0: Groni moja kolegoka Diana Szecowa w nowym KI-asystencie miasta Grodk. Mierzyk Diana.
1: Rad się stało.

Na, na, let nu, komor nu, muziku jo vam kaza ne žinca vjaco, dobar ko, vetamni evangelske cerkvi ustupiote absolvence Dolnosarskega gymnasioma, berkojske soče este a almut budeši noc, a to gromaže s mamu a vesadneju kantorku Lydiju budeši noveju. Este jo studirovana čelistka a muziku acceptarka, soču almut znaju berkojske teka ako vesensku gojcu, ale cała familia jo krado muzykaliska agrajo na WC instrumentach, słyszysz o klasicku muziku na violoncello, klavierie, precne flesche, orgelach, a wespiuje kompozicje wet Bramsa, Dvořáka a wiele drugich. Žinca viacor napovese mich zastupio liche. Jo a WC kulturnych pokazku zmiho za was, net Maria Ilikowska-Winklerowa.

0: serwis.
1: Coraz my już obsie przosyli, nien to iści raz dopomnieju. Na riecnu kafejuniu jo wam kazane do deszna. Tamne riecne gniezdo na zaziewic dwerje wetwerio swoje ziura, a caka na was z dobrym kafejom, tyjom, tykańcom, a mazańcom. Serski spiwaś, ksie z wami Zoriaki a Zoriacki, a psiś do rozgrona, a to zin za wetpółdnia wetzeger na półstrych. Dobru Jezu wariś, a psitom sa skuriec pelepszołaś, meżosio wicie psi wesebnym kurzu dolnosaskiej rycnej szule. Docentka Charlotte Kuszcyc caka ze szyknymi psicynkami. Kak im gronisz na serskie, a ketare wokable trybasio za psigotowanie dobreje jeze, to szo z geniosiowe kurzu. Zanien meżosio se iści malsnie psi zjawiś we szuli. Kurs bujowicie sobetu wetzeger zjewiś ich aż do styrich. Małe a wielkie pekłady może się nadejść wicie w Strażowie. Tam buzio krzamarski mark. We dzwenice pesperomie najsy do smiera brazyny może się peglidać na te wejsańskie dwery, co szo interesantnego hułaju. Szuzi, zioż wise balony, jo wetwerione wicie we dzeger ziasy ich aż do cich wetpudnia. Iści aż do 7 junia stoi nuła wesebna ustajeńca w domu niskie muzeju w Desznie. Umiełcówka Birgit Ginkelowa-Sparska melują bildy, ako se na priedne peglednienie nie rozkładują. Tak, ako stare dopomniesia se pemałem wetferiu obgrydarieju. Ginkelowa przyobrosiła se miazy drugim zielonemu miestoju Berlin w casu NDR. Oglidaś mężosio sebie obrazę psiecej we wetferińskich casach muzea. Niedzielujo przedsledna szansa oglądać sobie dolnosaskie ziwadło. Floppy Dolls przyjdu do Radusza, do tamneje kulturneje brożnie. Was wetcakujo muzyka z dobrych, starych, a nowszych casu, a lusztna sarsko-rycna gromada. Nimsko serskie ludowe ziwadło Budyszyn przeprzosijo. Zachopiju zeger styrich wetpudnia, a kertki dajo tykę przyjacornej kasy. Sledny termin buziopen 18 maja do południa w Hesiebuzu.
2: Jo agrajo przyszom wiedro sobu.
0: Wiedro.
2: Žinza vestenio pomracone pri maksimálne 12 gradách, niedej se veci padaš, víče mežeme se na svinca jaseliš a bužo šople až do 17 gradov a nežilo bužo nejrednejše žen s maksimálne 21 gradami a svinca dej svešiš na mamim nem dniu. Tak se to slúša.

Dzień do mogu wam jana uścina zase słyszanie gronisz, a przełsza redne künsty żenia rzucasz. Swieszcza a wytpecowajsza derie, to wam rzeca Ania Kochoj Czwarcowa, jo Ani Żylu se pytam zase słyszymy, gasz coszo a gasz zmiasza cas.